girl.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego świętowano wczoraj Dzień Flagi. Ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniony dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków oraz turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: A dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. A także ostatni dzień majówki i kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać.
0: Uważajmy na to szczególnie teraz, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Izrael potwierdził, że na teren Izraela wywiózł dwóch członków tzw. globalnej flotylli Sumut. Mają być przesłuchiwani w tamtejszym areszcie. Kilka dni temu wojsko Izraela zatrzymało na wodach międzynarodowych ponad 200 aktywistów działających na rzecz Strefy Gazy. 34 osoby, w tym obywatelka Polski, trafiły do szpitala. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
0: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu. Ostatni dzień majówki, ale z przytupem. Dziś jeszcze cieplej niż wczoraj, od 24 stopni na wschodzie Polski do nawet 28 na zachodzie. I to w cieniu, a przecież będzie tyle słońca. O deszczu na razie nie ma mowy. Jutro ma popadać, z północnego zachodu Polski płyną do nas deszczowe chmury. Przyniosą też burze.
7: Radio Centrum.
8: Reklama.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
14: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
13: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
8: Reklama.
15: Baza ludzi z mgły. W każdą niedzielę w Radiu Centrum od 8 do 11.
16: Za oknem słońce świeci jak szalone, na kalendarzu maj, w powietrzu zapachy, nie tylko z grilla, ale z wszystkiego, co kwitnie. No więc początek dzisiejszej audycji może być

0: Tak, w tej najlepszej i jedynie słusznej wersji ballada majowa. No właśnie, cudownie majowy maj, wreszcie na kalendarzu, długi weekend trwa, więc to jest dobry moment, żeby rzucić wszystko i wyruszyć w daleką podróż. Daleką podróż, bo w czasoprzestrzeni.
1: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

Podróż w czasoprzestrzeni samolotem z pięknymi stewardesami i ze Zbigniewem Wodeckim. Jak słychać było? No tak, tak. W radiu, w teatrze wyobraźni wszystko jest możliwe. Zatem zapraszam na taką muzyczną, sentymentalną podróż w lata 80. XX wieku.

Jak grano i śpiewano w latach 80. XX wieku, no na pewno kultura studencka wtedy kwitła, kluby studenckie, liczne festiwale i przeglądy coś dla wykonawców wtedy znaczyły, a wyróżnienia i nagrody zwycięzcy zapewniały przez cały następny rok podróżowanie po klubach studenckich i granie koncertów dla pełnych sal. No i była też wtedy oczywiście muzyka mainstreamowa, głównego nurtu, po którą zawsze chętnie sięgało jedyne wtedy dostępne polskie radio.

0: Baza ludzi z mgły.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy...

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzok las

No tak, jak mówię o głównym nurcie muzycznym lat 80. XX wieku, to obowiązkowo musieli pojawić się i Andrzej Zaucha, i Marek Grechuta, a to tylko wstęp do tych najładniejszych piosenek.

0: To była zawsze wybitna Krystyna Prońko. No ale oprócz głównego nurtu muzycznego w latach 80. XX wieku była oczywiście wspaniale rozwijająca się wtedy piosenka studencka, turystyczna i piosenka autorska. No i teraz może właśnie ona.
1: Piosenka druga poświęcona jest sytuacji następującej, a właściwie związana bezpośrednio z moim życiem i studiowaniem, co mnie nie ominęło również. Mianowicie 6 lat kosztowało mnie dojście do wniosku, że broszurki o zapotrzebowaniu naszego narodu na magistrów, inżynierów, automatyków są lekko przesadzone. I po tych 6 latach, w sytuacji, kiedy właściwie nie wiadomo, co ze sobą zrobić, jest jeden optymistyczny bardzo fakt, mianowicie bal dyplomantów, który na koniec każdych studiów się odbywa. Czyli sytuacja wyjściowa do tegoż balu dyplomantów, który to zapewnia nam komfort taki, że możemy spokojnie na zasadach nocne Polaków rozmowy popowiadać sobie o tych smutnościach. Na drugi dzień jest o tyle lepiej, że wszelkie kłopoty wiążą się raczej z fizycznymi naszymi doznaniami niż z tymi wielkimi o sens życia i bycia. I sytuacja wyjściowa do tej piosenki jest młody, średnio zdolny, średnio zamożny człowiek, który kończy studia, wybiera się na bal dyplomantów, jest godzina 16, łazienka, ostatnie krople wody po goleniu spadają na twarz i co by sobie zaśpiewał, gdyby oczywiście było mu do śpiewania w tym momencie. Zanim przyjdzie pospełniać położone w nas nadzieje, nowe jutro wykuwać według własnej już sztance, i dopóki nie będzie okazji zmarnować tej wielkiej i pięknej, kiedyś danej nam szansy, to będzie bal na kilka par i kilka tak zwanych samotnych serc. To będzie bal na trochę żal, na trochę dobrze, trochę mniej. Zanim wyjdzie, że 100 lat przeżył jeden na milion, a zapasem czerwonym broni dawno już nie ma, że już nawet i góral powraca do hal co sobota i mówi, że on kocha ta ziemia. To będzie bal na kilka par i kilka tak zwanych samotnych serc. To będzie bal na trochę żal, na trochę dobrze, trochę mniej. Popadniemy w rodzinę, zapadniemy w fotele, dostarczymy pociechą wody zdatnej do picia. Pewnie można w tym miejscu zapytać, więc co? Lecz od więc nie zaczyna się życie. I tym optymistycznym akcentem ja bym chciał zakończyć.
0: Kto poznał, do kogo należał ten głos? No tak, to był bardzo młodziutki, wtedy jeszcze kipiący optymizmem, co słychać było, Andrzej Poniedzielski z 1983 roku. Bazuna, Japa, Studencki Festiwal w Krakowie, przegląd piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie. To tylko 4 najważniejsze festiwale i przeglądy z naszego muzycznego kręgu, które właśnie wtedy w latach 80. muzycznie rozkwitały. No a poza tym była jeszcze cała masa innych, mniejszych, po których artyści też mieli zapewnioną studencką promocję. Piękne to były czasy i co najważniejsze, artyści, którzy wtedy zaczynali, śpiewają do dziś dnia. Oto kolejny dowód.

Ciężarówki na syrenki zamienili, zamienili. Gęby z pryszczów wygoiły się dokładnie. Prawie wszyscy się szczęśliwie pożenili, pożenili. Zamieszkali gdzieś wysoko, wcale ładnie. Prawie wszyscy się szczęśliwie pożenili, pożenili. Zamieszkali gdzieś wysoko.

Chłopcy z bazy Sokołowskiej, odzwyczajne szoferaki, odjechali gdzieś w nieznane, gdzieś w nieznane. Odjechali gdzieś w nieznane na swych mocnych ciężarowych, na swych mocnych ciężarowych samochodach. Rozmydliły się marzenia przy goleniu, w zamyśleniu nuta chowa się wstydliwe. Z młodej piersi się wyrwało, ale wrócić już nie chciało. W piekle błota i barakach betlejemskich pozostało. Z młodej piersi się wyrwało, ale wrócić już nie chciało. W piekle błota i barakach betlejemskich pozostało. Tylko czasem w środku miasta, na ulicy, twarzą w twarz przystają, bo tak chce przypadek. Kilka klepnięć po ramieniu, jakiś uśmiech, uścisk dłoni i do domów rozjeżdżają się w milczeniu. Chłopcy z bazy Sokołowskiej odjechali gdzieś w nieznane na swych mocnych ciężarowych samochodach. Odjechali gdzieś w nieznane na swych mocnych ciężarowych, na swych mocnych ciężarowych samochodach. Odjechali gdzieś w nieznane na swych mocnych ciężarowych, na swych mocnych ciężarowych samochodach.

A to jest oczywiście Andrzej Garczarek. Do dziś dnia występuje, tworzy i miewa się całkiem nieźle. Nawet jakiś czas temu wystąpił w Rzeszowie. Ale no, niestety ten koncert chyba był jakoś bardzo tajny, bo dowiedziałem się o nim już po. A to, czego teraz słuchamy artysty, to są archiwalne nagrania pana Garczarka właśnie z lat 80.

kąta w kąt przeganiały ich gliny, bo na dworcu się czeka, nie śpi. Więc zmyślali kolejne pociągi o czekaniu

W obcym mieście szczęśliwe zwłaszcza, nie tak łatwo spełniają się sny. Z Nowej Soli on, ona z Wadowic koczowali

Festiwalu Dworca, Warszawa Centralna, napisała przedwczoraj list, że nie wróci już chyba do domu, bo szczęśliwe spełniły się sny. W obcym mieście.

pierwszym lepszym zwinęli się z ramion, bo na dworcach się czeka, nie śpi. Ale dokąd ruszyli oboje, w obcym mieście

Coś na końcu nie wyszło, ale całość bardzo udana. Andrzej Garczarek, doskonała jakość dźwięku w tych piosenkach, no ale niestety to wyjątek, jeśli chodzi o nagrania z tamtych czasów.

To są koncertowe nagrania z Japy z 1981 roku. Za nami grupa R w piosence Sposób na nudę, a przed nami Piotr Bakal z zespołem Wigwam w swoim wielkim przeboju, który potem przez kolejne 10 lat śpiewają wszyscy, wypoczywający na przykład na Mazurach.

No, to chyba najwyższy czas planować już gdzieś wakacyjne wojaże. A lato z komarami to jedna z opcji do wyboru. Miałem szczęście żyć w latach 80. i trochę z tamtych czasów pamiętam. A najbardziej pamiętam to, że wtedy nie było komputerów, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych i proszę bardzo. Ludzie wtedy też żyli, tworzyli i całkiem nieźle się miewali. A teraz nagranie z 85 roku i taki niepozorny zespół, który wtedy stawiał swoje pierwsze kroki na studenckich scenach.

To w moim zbiorze są najstarsze koncertowe nagrania zespołu Stare Dobre Małżeństwo, jakie posiadam. Zostały zarejestrowane na Bazunie w 1985 roku. Wtedy zespół wykonał 3 piosenki. Jak? Wędrówką jest życie człowieka i ta, która teraz...

Tak w gardłach rodził im się śpiew. Pierwsze festiwalowe nagrania Krzysztofa Myszkowskiego i zespołu Stare Dobre Małżeństwo z Bazuny z 1985 roku. No i na koniec tej godziny jeszcze artysta, który w latach 80. już był gwiazdą i mentorem dla młodych, zaczynających swoją przygodę ze śpiewaniem. Przed nami Wojciech Belon. On w następnej godzinie powróci na trochę dłużej.

0: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
1: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
1: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
0: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu. Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu. 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około. Podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

Pogodny maj za oknem, to i pogodna piosenka w bazie Ludzi z Mgły rozpoczyna drugą godzinę programu, w którym teraz powróci Wojciech Belon obiecany.

czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewom. Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd. Drogę bez słońca, co przed nim szła, znał jak więź palców, jak szeląg zły.

się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg, ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec zboży. Zas

0: Brawo, brawo. Przypomnę, że dzisiejsza baza Ludzi z Mgły jest mocno muzycznie osadzona w latach 80. XX wieku. No i jeśli chodzi o tamten czas, o studenckie śpiewanie, turystyczne śpiewanie, to nie było większego niż Wojciech Belon. I on dzisiaj solo oraz z przyjaciółmi. Na przykład już za moment z Dorotą Udzielą.
1: Najpiękniejsza jesteś, kiedy twoje oczy rozgwieżdżają noc we mnie. Najpiękniejsza jesteś, kiedy twoje włosy rozjaśniają myśli mecienne. Najpiękniejsza jesteś, kiedy oddychaniem rozświetlasz powietrze. Moje myśli wiatr rozwiewa, a ty jesteś w wietrze powietrzem i światłem w powietrzu. Najpiękniejsza jesteś, kiedy twoje piersi ogrzewają moje ręce. Najpiękniejsza jesteś, kiedy ciała nasze wspólnym potem pachną. Dla mnie błękitna zawsze. Błękitna, błękitna, powietrzna i jasna.

0: Wojciech Bellon w słowie i w piosence. Nie bez powodu właśnie dziś, gdyż dziś mija kolejna, już 41. rocznica śmierci Wojciecha Bellona. Teraz nasz bohater w duecie z Jackiem Klejfem.
1: Moje wolności, to ja tak chroniłem cię. Najdroższy mój talizman. Moje wolności, ty nauczyłeś mnie odchodzić jak na

Tej wędrówki po nic, jeszcze dzień z tobą być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja zawsze byłem twój, w swoim samotnym gniewie. Moja wolności, błazeński, kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, rzeźnik.

miłości kochałem siostrę twą na imię jej samotność. Moja wolności rzucałem każdy łom, gdy tylko ktoś cię

0: Na wolności zdradziłem podlecie wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz.
1: Wiem, to już stanę tu, mam tu dom, mam swój stół i na to ze mną jest.

Piosenki Wojciecha Bellona, szczególnie te wykonane z Wolną Grupą Bukowina, są doskonale znane, ale ja dziś wszystkie prezentowane nagrania gram ze szczególnego wydawnictwa zatytułowanego Złota Kolekcja Wojtek. No i składa się ona z dwóch płyt. Na pierwszej to są oczywiście te największe przeboje zaśpiewane wspólnie z Wolną Grupą Bukowina, nagrania studyjne, więc tutaj nie ma niespodzianek, ale najważniejsza w tym wydawnictwie jest właśnie ta druga płyta solowa, na której utrwalone zostały nagrania koncertowe z ostatnich lat życia Wojciecha Bellona, wykonane albo solo, albo z zaproszonymi gośćmi, jak słychać było przed chwilą. No i często tutaj pojawiają się też piosenki, covery śpiewane przez Bellona. W jego wersji możemy usłyszeć piosenki Leonarda Cohena, Dylana, Johnny Mitchell, Rolling Stonesów, czy Bułata Okudżawy.

0: Wojciecha Bellona z nami już nie ma 41 lat, ale jego piosenki wciąż niesie wiatr po górskich szlakach.
1: W moim mieście wyrąbali sady ciągnące się szeroko hen aż po Zdrój. W moim mieście wyrąbali sady pachnące wiosenną zamiecią i lata owocem dojrzałym sad. W moim mieście wyrąbali sady i nieważne kto wyrąbał, bo ważny jest fakt – sad. W moim mieście wyrąbali sady z dawien zwane od ich właścicieli mian. W moim mieście wyrąbali sady jesiennym się dymem snujące, pod śniegiem jak ule w pasiece sad. W moim mieście wyrąbali sady i nieważne kto wyrąbał, bo ważny jest fakt – sad. Nie pozostało nawet kikutów drzew, ani cienia, ani trawy, ani pola, które resztkę promieni żarło, by wzrósł siew. Tylko twarze domów, twarze wpatrzone oknami w miejsce, gdzie trwał obcy im, zupełnie obcy świat, sad. Kolejka od 4 nad ranem, ten spod piątki jak zwykle pijany, że też żona na niego nie bluźni, ty na obiad jak zwykle się spóźnisz. Dziecko spać chce, balanga na górze. Ileż można wytrzymać tak dłużej? Ileż można wytrzymać tak dłużej? W naszym mieście wyrąbali sady, więc stwórzmy nasz sad, sad po horyzont aż. W naszym mieście wyrąbali sady, spłućmy więc go w znoju miłości, niech drzewa jak dzieci, wnuki przyniosą nam. Te zaś niech jadą, niech płyną, niech lecą z nadzieją, że gdzieś na nie czeka świat. A my w oknach smutnych swych bloków chusteczki podnieśmy, by machać im w ślad. W naszym mieście wyrąbali sady, lecz nieważne, kto wyrąbał, bo ważny jest fakt, że w nas trwa.

po niebieskich, mokrych połoninach. I modliłem się, złożywszy dłonie do gór Madonnych.

To już dzisiaj w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się specjalny koncert z pamięci i dla Wojtka Bellona. Wyjątkowe wydarzenie pełne poezji, śpiewanej, gór, dźwięku gitar i wspomnień. Wystąpią wtedy Julia Niedzielin, Anna Tretter, Maciek Balcar, Kuba Blokesz, Mikołaj Korzystka, Olek Talkowski, Adam Ziemianin oraz zespół Dzień Dobry. To wszystko dzisiaj, 3 maja, Nowochódzkie Centrum Kultury Kraków. Początek koncertu, godzina 18. Za nami Wojciech Bellon, a przed nami Waldemar Chyński.

Gdzieś leci świat, gdzieś pędzi dom, ktoś bliski znika mi bezwiednie.

Dzisiaj w bazie Ludzi z Mgły muzyka z lat 80. ubiegłego wieku jest najważniejsza. I kolejny artysta, który wtedy, w tamtych czasach miewał się całkiem nieźle, Waldemar Chyliński. Szczęśliwie tamte nagrania przetrwały do dziś dnia, dzięki temu stało się to przez płytę wydaną w 2001 roku. Płyta zatytułowana A może tylko nam się zdaje, na której zostały utrwalone najważniejsze kompozycje Waldemara Chylińskiego z lat 75-83. No i z tej płyty kolejna piosenka z tamtych pięknych czasów. Pójdę już.

No, ja pamiętam takie maje, w których padał śnieg, więc ta piosenka nie była taka bez powodu. Pójdę już, to był Waldemar Chyiński. A teraz zapraszam na kolejny muzyczny festiwal i dalej muzycznie wspominamy 1983 rok.

Kolejna japa, to była 8. edycja festiwalu. Właśnie wtedy powróciła po rocznej przerwie związanej z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce. Za nami Do Góry Dnem, a przed nami jeszcze zespół Radomir i Tomasz Opoka.

0: A to był Tomasz Szopoka w piosence znowu Juvenalia, artysta właśnie z tej japy z 83 roku wyjechał z Grand Prix przeglądu. A przed nami kolejna niespodzianka i kolejna zagadka. Do kogo może należeć ten głos? Młodziutki wtedy.
1: Dwa lata o kataklizmie. Pachnie Maciejką, naftą i serkiem. Naftą i serkiem. Ci rybkowscy kopią w ogrodzie. Kopią w ogrodzie. Reptak po wódkę idzie spacerkiem. Idzie spacerkiem. Można powiedzieć, że

0: kraju. Drep tak zrozumiał i padnie żywy.
1: Poznajemy ten głos, taki młodziutki, w ogóle nie brzmiący jak teraz. To był we własnej osobie Olek Grotowski, który już wtedy z powodzeniem śpiewał teksty Andrzeja Wali-Górskiego.

Lata mijają, piosenki zostają wprawdzie najczęściej gdzieś głęboko ukryte w archiwach, ale od czasu do czasu uda się je wydobyć na światło dzienne i nawet zagrać w radiu.

A to dowód na to, że nasi też zagraniczne piosenki potrafią zaśpiewać. Oczywiście w oryginale to był Elton John, a tutaj Bogdański i Koczewski za nami w dwóch piosenkach. A teraz jeszcze Adam Drąg.

Tak, patrzę na to, co wysłuchaliśmy w tej godzinie, no i wychodzi na to, że udało się nam wysłuchać flagowych wykonawców piosenki studenckiej i piosenki turystycznej z lat 80. XX wieku. To był Adam Drąg, no i na koniec tej godziny jeszcze nasza Basia kochana. Panowie, proszę panie i do tańca.

0: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool. Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Renew.
9: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Reklama.
12: Baza Ludzi z Mgły. Każdą niedzielę w Radiu Centrum od 8 do 11.

w rytmie samby. Poprzednią godzinę zakończyła samba Sikoreczka, a tę rozpoczęła słownikowa samba i Zbigniew Wodecki. Dzisiejsza audycja, przypomnę, osadzona muzycznie jest w latach 80. XX wieku, ale będzie w audycji jeden wyjątek. I ten wyjątek właśnie teraz. Perfekcyjne, bazowe, płyty. Na 25-lecie bazy ludzi z mgły. Ten wyjątek właśnie teraz, bo przed nami muzyka z 2001 roku. Perfekcyjna lista bazowych płyt. Przypomnę, jesteśmy dzisiaj na miejscu 18. I tam znalazł się drugi w dyskografii album zespołu Małżeństwo z rozsądku.

Druga płyta w dyskografii zespołu, Małżeństwo z rozsądku, wydana w 2001 roku, zatytułowana była Wszystkie inne strony, zawiera 14 piosenek. Całą muzykę skomponował Robert Leonard. Słowa to wiersze różnych poetów, m.in. Wiesławy Kwintokoczan, Mirosława Ostrycharza, Arkadiusza Kobusa, Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana.

Małżeństwo z rozsądku to grupa ze sporym scenicznym stażem. Jej korzenie pochodzą z miejscowości Pyskowice. Z czasem członkowie zespołu rozjechali się po całym kraju. Na swoim koncie mają 4 studyjne płyty, na których przeważają utwory z gatunku poezji śpiewanej i nastrojowe ballady. Przez ponad 15 lat istnienia grupa zdążyła wypracować swój niepowtarzalny styl, łączący liryzm z dynamicznymi aranżacjami. Kolejna piosenka z tej świetnej płyty.

Jak przystało na małżeństwo, motywem przewodnim słuchanego albumu jest dojrzała, pełna rozczarowań, ale i prawdziwa miłość. Zespół nagrał ten album w składzie Robert Leonard, wokal, gitara, harmonika ustna, Robert Szydło, akustyczny bas, Andrzej Kalus, gitara basowa, Adam Kalus, gitary, Piotr Dziubek, fortepian, Adam Szuraj, perkusja i Piotr Denisiewicz, akordeon oraz chórki.

Zespół Małżeństwo z Rozsądku działało, dopóki żył Robert Leonard, no ale niestety muzyk przedwcześnie zmarł w lipcu w 2020 roku. Potem na kilka lat zespół przestał istnieć. No ale nic nie może wiecznie trwać. Od końcówki 2024 roku grupa znowu wróciła do koncertowego życia. Pomysł na istnienie grupy jest taki, że po prostu panowie muzycy dobierają sobie różnych wokalistów i śpiewają te stare swoje piosenki, które kiedyś wykonywał właśnie Robert Leonard. Ostatnio najbardziej ulubionym ich wokalistą jest Kuba Blokesz, z którym nawet na początku tego roku parę koncertów dali. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy, ale widać, że panowie nie chcą kończyć kariery pod szyldem Małżeństwo z Rozsądku.

Małżeństwo z rozsądku, z płyty Wszystkie inne strony. Chyba to też jest mój ulubiony album z całej dyskografii zespołu. No a także doskonale pamiętam, jak tę płytę woził ze sobą Darek Witowski, pierwszy prowadzący bazę, na nasze niedzielne spotkania. I oprócz obfitości nagrań starego dobrego małżeństwa, oprócz wolnej grupy Bukowina, prezentował też mocno i tę płytę, a z niej szczególnie lubił piosenkę ostatnią. I ona właśnie teraz. Ukrzyżowani przez marzenia. Małżeństwo z rozsądku.

Bazowa muzyka sprzed 25 lat, z 2001 roku, Wszystkie inne strony, to był zespół Małżeństwo z rozsądku. Perfekcyjne, bazowe, płyty. Na 25-lecie bazy ludzi z mgły. A teraz jeszcze na 23 minuty wracamy do nagrań z lat 80. No i teraz urodzinowo powraca Zbigniew Wodecki.

Przez cały dzisiejszy program od czasu do czasu sięgałem po piosenki Zbigniewa Wodeckiego, wiedząc, że za 3 dni będziemy mieć kolejną rocznicę urodzin artysty. W środę najbliższą, gdyby żył Zbigniew Wodecki, skończyłby 76 lat.

Maj bardzo mi się ze Zbigniewem Wodeckim kojarzy, bo ma dużo artysta takich właśnie majowych, pełnych nadziei piosenek, no ale też właśnie 6 maja w 1950 roku artysta się urodził oraz także niestety 22 maja w 2017 roku artysta zmarł.

Listy przebojów w latach 80. bardzo dobrze się słuchało i faktycznie z wielką przyjemnością też. I to nic nawet, że w tych piosenkach mniej jest krainy łagodności, a więcej muzyki pop.

Beata Bartelik oraz duet Krystyna Prońko i Janusz Panasewicz kończą prawie 1359 bazę ludzi z mgły za wspólnie spędzone 3 godziny. Dziękuję, Irek Jarecki. Oczywiście zapraszam za tydzień o zwykłej porze.

0: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22. Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Diet.
10: Debutyr Forte – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Reklama.
11: 89 i 0 FM. Radio Centrum.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.

0: znalezionych.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Sławomir Andres, Biuro Numerów Znalezionych. Majówka powoli, powoli dobiega końca, w tym roku no, wyjątkowo piękna, wspaniała pogoda, bardzo ciepło. No i cóż, pewnie większość z was gdzieś sobie przebywa poza domem, może na jakichś spacerach, może nad wodą, to jeszcze może niekoniecznie, chociaż... No, woda się jeszcze nie zdążyła nagrzać trochę, ale jak ktoś lubi w zimnej, to oczywiście. W Rzeszowie i w bardzo wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce trwają różne imprezy, uroczystości poświęcone Konstytucji 3 maja i związanych z tym wydarzeniami. Oczywiście z udziałem różnych wykonawców, niekoniecznie muzyki ludowej, jakiejś tam jeszcze patriotycznej i tak dalej, ale takiej oczywiście nie brakuje, jest to święto narodowe, w związku z tym taka muzyka dominuje. U nas dzisiaj nie będzie muzyki patriotycznej, będzie normalna, zwykła audycja, no, wypadła po prostu w święto państwowe, ale myślę, że niektórzy z was z odrobiną nostalgii, że tak powiem, wrócą dzisiaj do tych nagrań, które może kiedyś gdzieś tam słuchali. I cóż, pozdrawiam serdecznie kolegę Krzysztofa z Kanady, który na ogół jest dosyć zapracowany, bo no, w Kanadzie oczywiście jest inny nieco świat, nie ma dnia Konstytucji 3 maja, jest normalny dzień, no, a że niedziela, no on również w niedzielę pracuje często, więc pozdrawiam serdecznie, że słucha, przypomina się o tym, że jest obecny, także pozdrawiam serdecznie okolice Toronto w Kanadzie. No i cóż, wracamy do tego, co dzisiaj będzie się działo. Dzisiaj będzie się działo dużo takiego spokojnego, ale rockowego jednocześnie grania, bo ostatnio w audycjach kilku chyba pojawiały się często składanki utworów różnych wykonawców, czyli jakieś tam największe przeboje, powiedzmy, które wytwórnie bądź zespoły wybrały na te swoje właśnie płyty The Best Of. Dzisiaj będzie też The Best Of, ale The Best Rock Ballads. Będą to utwory zespołów rockowych, szeroko pojętych rockowych, bo będzie trochę i rocka, i hard rocka, i trochę pop rocka, i rocka progresywnego, i różne będą pojawiały się dźwięki. Generalnie z ubiegłego wieku, czyli zespołów, które działały jeszcze w latach 70., 80., 90., trochę współczesnych, ale to będzie mniej. Jest to wydawnictwo, które ukazało się w 2007 roku u nas w naszym pięknym kraju przez EMI Music Poland. Czteropłytowy boks, no, zawierający dosyć sporo nagrań, z których no, ciężko było wybrać jakieś takie właśnie utwory, które bo najchętniej to można by było zagrać wszystko, ale no musiałem coś powybierać, więc powybierałem trochę oczywiście subiektywnie według własnych moich odczuć muzycznych i nie tylko. Także dzisiaj pojawi się sporo różnych zespołów ciekawych, ale oczywiście w międzyczasie, jak będę wracał do tej składanki, pojawią się inne zespoły, które również znalazły dzisiaj swoje miejsce w naszej playliście. Pojawi się grupa z Norwegii, hardrockowy zespół Stage Dolls. Zespół, który istnieje już 40 lat. Ma na swoim koncie, no, powiedzmy, 8 albumów. Niewiele jak na 40 lat, ale głównie dlatego, że panowie grali głównie w latach 80. i 90. Potem zrobili sobie dłuższą przerwę i powrócili 20 lat temu. No i no, myślę, że grają, dobrze się mają. Będzie hard rockowa, taka industrial metal w zasadzie, można tak powiedzieć, z Austrii. Czyli coś z gatunku Rammstein, The Krupps, czyli tych niemieckich zespołów, które szczególnie w przypadku Rammsteina pojawił się taki nowy gatunek muzyczny Neue Deutsche Härte. I w tym gatunku również, powiedzmy, mieści się ten zespół, nazywa się Stahlhammer, pochodzi z Austrii. Będzie się też pojawiał trzeci dzisiaj wykonawca, czyli Starflyer. To jest amerykańska grupa z Kalifornii. No, gra, powiedzmy, rocka alternatywnego, indie rocka, no, powiedzmy, czasami z elementami chrześcijańskich przekazów, tekstów. Także no, dosyć szeroki repertuar. Muzyka, zespół wydał do tej pory chyba z 15 albumów. Jest dosyć dużo tego. No ale działają. 30 lat na scenie. Myślę, że będzie można dzisiaj trochę ich posłuchać. Zaczynając od tej dzisiejszej składanki oczywiście, która się będzie przewijać w postaci no, różnych zespołów, znanych utworów oczywiście. Na początek trzy nagrania. Zespół Merillion. Zaczniemy od Kaylee, jeden z najsłynniejszych utworów chyba z lat 80. Potem będzie grupa Soundgarden w swoim wielkim utworze Black Hole Sun. I trzecia, nieco dzisiaj zapomniana, Alana Miles w swoim wielkim przeboju Black Velvet. No generalnie wszyscy kojarzą ten utwór z panią Alaną Miles, chociaż ona wydała kilka różnych płyt z fajną muzyką rockową, ale ten utwór zdominował generalnie wszystkie inne i generalnie ludzie nie znają kompletnie innych utworów tej pani. Może kiedyś uda nam się tutaj przemycić trochę nagrań i będzie można poznać Alanę Miles troszeczkę z innej strony niż Black Velvet. Także zapraszam serdecznie na początek te trzy utwory: Merillion, Soundgarden i Alana Miles.

Pierwsza porcja muzyki z płyty The Best Rock Ballads za nami. Marillion w utworze Kaylee, Soundgarden w utworze Black Hole Sun i Alana Miles Black Velvet. Teraz norweski zespół hardrockowy Stage Dolls. Zespół, który powstał w 1983 roku. I oczywiście po serii koncertów, grania coverów, później powoli swojego repertuaru w różnych klubach, no zdarzyło się podpisać kontrakt i w 1985 roku po serii koncertów jako support innej norweskiej, już wtedy bardziej znanej grupy TNT, podpisano kontrakt na wydanie albumu, który nazywał się Soldier's Gun. Przez kilkanaście kolejnych lat zespół wydał kilka następnych płyt, no ale w połowie lat 90. ta pasa się trochę skończyła, nastąpiły zmiany składu, no i panowie postanowili sobie odpocząć, zawiesić działalność. Niektórzy zaczęli nagrywać swoje płyty solowe, zawiązywali jakieś nowe formacje, no ale na początku lat 2000 zespół wrócił z powrotem i gra do dzisiaj w nieco zmienionym składzie no i dzisiaj prześledzimy trochę, jaka to muzyka, jak się ta muzyka zmieniła na przestrzeni lat, bo na początek będą utwory z albumu debiutanckiego, z albumu, który jest albumem trzecim w dyskografii, został wydany w 1989 roku, a potem za jakiś czas album Always, czyli album w zasadzie chyba ostatni, najnowszy sprzed kilkunastu lat, bo do tej pory nic nowego się nie ukazało. Także Waiting for You, Hanoi Waters i Ammunition. I zapraszam serdecznie, norweska grupa hardrockowa Stage Dolls.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
8: Biuro numerów znalezionych.

0: znalezionych.
1: No i pierwsze spotkanie z zespołem norweskim Stage Dolls za nami. Płyta po prostu Stage Dolls, 89 rok. Trzy utwory wysłuchaliście: Waiting for You, Hanoi Waters i Ammunition. Teraz drugie spotkanie z składanką The Best Rock Ballads. I teraz trzy kolejne zespoły: Roxy Music i Avalon. Następnie Archive, utwór Again. I Europe Carry. Zapraszam The Best Rock Ballads.

No i druga porcja muzyki ze składanki The Best Rock Ballads. Na początek Roxy Music w utworze Avalon, potem długi utwór zespołu Archive pod tytułem Again i teraz Europe w balladzie Carry. Wracamy do Norwegii. Jak zapowiadałem wcześniej, hardrockowa grupa Stage Dolls i płyta Always. Płyta, która chyba jest ostatnią, jaką zespół wydał, z tego co mi się wydaje. Ostatnią, którą zespół wydał chyba w 2010 roku, więc jakieś 15-16 lat temu. No i z tej płyty zobaczymy, jak zespół gra dzisiaj, po 40 latach, można powiedzieć. Utwór Always, potem Raining on a Sunny Day i Tail Lights. Zapraszam zespół Stage Dolls.

Norweska grupa Stage Dolls w trzech utworach Always, Raining on a Sunny Day i Tail Lights. No ciekawe granie, naprawdę. Taki typowy, klasyczny hard rock z dużą ilością melodii oczywiście. Natomiast w trzeciej odsłonie dzisiaj składanki The Best Rock Ballads wystąpią kolejne trzy utwory i trzy zespoły. Temple of the Dog, bardzo kultowy album i kultowa formacja, kultowy projekt, który skończył się na jednej płycie, gdzie zebrały się ówczesne gwiazdy muzyki grunge i po raz pierwszy zabłysnął tam Eddie Vedder, który później stanął jako wokalista zespołu Pearl Jam. Dzisiaj utwór Call Me a Dog, jeden chyba z najsłynniejszych z tej płyty. Później Faith No More, Ashes to Ashes i na koniec zespół Toto w utworze Enna. Zapraszam serdecznie, Temple of the Dog, Faith No More i Toto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
7: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
6: Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
0: Reklama.
8: Biuro numerów znalezionych.

0: znalezionych.
1: Siedemnasta 35 na naszym zegarze, no i w związku z tym, cóż, wysłuchaliście kolejnej części dzisiejszej składanki The Best Rock Ballad, czyli Temple of the Dog w utworze Call Me a Dog, Fade No More, Ashes to Ashes oraz Toto Anna. Teraz będzie austriacka grupa industrialnego metalu, która nazywa się Stahlhammer. Zespół, który pochodzi z mniej więcej początku lat 90., tak mi się przynajmniej przypomina. I cóż, gra różne rodzaje metalu, bo na początku mieszali sporo i między hardcorem, groovem, industrialem i tak dalej. No ale potem, cóż, potem powstała nazwa Neue Deutsche Härte, którą kojarzono głównie z niemieckim zespołem Rammstein, no i tutaj też wrzucono zespół Stahlhammer do tego właśnie gatunku. Stahlmania to jest płyta przedostatnia, bo zespół rozpadł się w 2010 roku. Płyta pochodzi z 2004 roku i wysłuchacie z tej płyty trzech utworów. Oczywiście jak na Neue Deutsche Härte przystało, utwory będą w języku niemieckim, czyli Stahlmania, potem Das Salz auf deine Haut i później Das unentdeckte Land. Zapraszam serdecznie, Stahlhammer.

Stahlhammer, austriacki zespół z gatunku Neue Deutsche Härte, czyli tak zwanego industrialnego metalu. Płyta Stahlmania, rok 2004 i trzy utwory: Stahlmania, Das Salz auf dein Haut i Das unentdeckte Land. Wracamy do składanki The Best Rock Ballads. Teraz cofamy się w czasie do mniej więcej lat chyba składanki.

powstał zespół Parisian Walkways, który zresztą Gary Moore grał potem wielokrotnie w bardzo często wydłużonej formie z kilkuminutową solówką gitarową. Potem Genesis, utwór Carpet Crawlers i na koniec Jeff Rotal, Skating Away. Także teraz trochę klasyki. Zapraszam serdecznie. Thin Lizzy, Genesis, Jeff Rotal.

No i w tej części, w tej odsłonie składanki The Best Rock Ballads, Thin Lizzy i Gary Moore, Parisian Walkways, Genesis Carpet Crawlers i Jeff Rutal Skating Away. Pozostajemy w klimatach trochę alternatywnych, trochę indie rockowych z domieszką nurtu chrześcijańskiego. I teraz amerykański zespół Starflyer 59. Zespół, który istnieje już 30 lat ponad, ma na swoim koncie no już chyba ze 20 albumów. No naprawdę wydają dużo. Ostatni album w ubiegłym roku się ukazał. Natomiast ja wracam na sam początek, czyli do albumu debiutanckiego Starflyer 59, ponieważ okładka nie zawierała żadnych napisów, tylko po prostu była w srebrnym kolorze, w związku z tym nazywano ją Silver. A w tym samym roku ukazał się drugi album, który miał okładkę w złotym kolorze i zatytułowano go po prostu Gold. To jest taki nieoficjalny tytuł. I z tej debiutanckiej płyty trzy utwory. Hazelwood, Second Space Song i Happy Days Are Here Again. Zapraszam, grupa Starflyer 59.

grupa Starflyer 59 po raz pierwszy dzisiaj. Hazelwood, Second Space Song i Happy Days Are Here Again. I przed nami ostatnia część składanki The Best Rock Ballads i dwa utwory. Na początek hiszpański zespół Heroes del Silencio w utworze Avalancha, a potem grupa Kiss, Hard Luck Woman. Zapraszam.

Heroes del Silencio, Avalancha i Kiss, Hard Luck Woman. Ostatnie dziś utwory ze składanki The Best Rock Ballads. Pewnie wiele osób ma na słowo ballada skojarzenia raczej z takimi melancholijnymi, powolnymi utworami. No tu zdecydowanie było kilka utworów rockowych, których ja, no prawdę mówiąc, nie uznałbym za ballady. Ale cóż, skoro twórcy tych składanek no, mają dosyć szerokie pojęcie, szerokie spektrum, że tak powiem, muzyki, którą można nazwać balladą, no dobrze, niech tak zostanie. Dużo dzisiaj ciekawych utworów, myślę, że znanych, bardzo znanych nawet za sprawą tej składanki, a przy okazji też oczywiście poznaliście zespoły czy utwory, których pewnie nie słyszeliście, bądź też dotarły do was może kiedyś tam gdzieś jakieś. Starflyer 59 dalej dzisiaj jeszcze zagra. Na koniec mojego tutaj pobytu w radiu jeszcze z płyty Americana z 97 roku będą trzy utwory: Harmony, All You Want Are The Things I Need i The Translator. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam za tydzień, 10 maja na godzinę 16. A co będzie w audycji, to kilka dni wcześniej na stronie facebookowej Biuro Numerów Znalezionych i tam będzie się można powoli przyzwyczajać do tego, co też się dzisiaj, czy za tydzień w audycji wydarzy. Dzisiaj dziewczyn nie było, jak zresztą słychać było, świętują w święto 3 maja, może coś jeszcze. No więc za tydzień myślę, że się pojawią. Same tak zapowiadały, więc Archiwum Radia Centrum również się za tydzień pojawi. Dzisiaj Archiwum Radia Centrum sobie odpuściłem, więc nie pojawiły się żadne utwory. Za tydzień będziemy to nadrabiać. Dziękuję serdecznie koledze Krzysztofowi z Kanady. Pozdrawiamy Kanadę, Toronto i tak dalej, i tak dalej. Życzymy miłej pracy, miłej niedzieli, bo tam jest kilka godzin wcześniej, więc cóż, zapraszam serdecznie na następny tydzień, następną niedzielę, a przed wami Starflyer, o właśnie, 59. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
7: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
6: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
0: Reklama.

0: Nie tylko muzyką, ale i słowami potrafią złapać za serce Kloster Keller. Płyta Cyan w minionym tygodniu skończyła 30 lat. To był moment przełomowy. Właśnie na niej zespół wyraźnie zmienił swoje brzmienie. Odszedł od inspiracji latami 80. i od klasycznego gotyckiego rocka, skręcając w stronę cięższych, bardziej klimatycznych dźwięków, gdzieś pomiędzy metalem a nastrojowym rockiem. Ani Ortodox nie ukrywała w wywiadach, że ta zmiana była efektem fascynacji zespołami lat 90. Paradise Lost i Type O Negative. Kończy się majówka, jutro rano wielu z nas wróci do rzeczywistości i to pewnie dość boleśnie. Spróbujmy coś z tym zrobić.
1: Tu jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe.
0: Oj, gdyby to tak działało. Niestety, budziki będą jutro bezlitosne. Ale zanim zadzwonią, zanim dziś przyjdzie sen, ja jak co tydzień zapraszam na muzyczną podróż, może chwilami nieco sentymentalną. Rafał Siniło, dobry wieczór.

Nie pytaj mnie, gdzie sens, nie pytaj mnie, co robić, bo ja też tego nie wiem, ale biegnij, by serce twe nie spało. Kloster Keller, Desperado. W jednym z wywiadów Ani Ortodox mówiła, że zespół potrafi porwać publiczność, ale ich utwory rzadko kończą się happy endem. I może właśnie dlatego tak wielu słuchaczy odnajduje się w tej muzyce, bo łatwo odbić w niej swoje własne emocje. Na płycie Cyan, wydanej pod koniec kwietnia 1996 roku, znajdziemy bardzo różne historie o uczuciach, przemijaniu, a nawet o polityce. Jest tam też ciekawostka, która dziś brzmi niemal niewiarygodnie. To była jedna z pierwszych w Polsce płyt z dodatkową ścieżką multimedialną, możliwą do odtworzenia na komputerze. O ile oczywiście miał on napęd CD-ROM, odpowiednie sterowniki, właściwą wersję oprogramowania i użytkownika z dużą dozą cierpliwości. Dziś brzmi to jak muzeum technologii, ale wtedy był to absolutny kosmos. Nagle okazywało się, że płyta, która gra w odtwarzaczu, może skrywać coś więcej. Obrazy, dodatki i te małe sekrety. Teraz dla kontrastu bardzo prosta piosenka o miłości, taki też jest jej tytuł, Love Song. Robert Smith, wokalista The Cure, napisał ją jako prezent ślubny dla swojej narzeczonej Mary Poole tuż przed ich ślubem w 1988 roku. Inspiracją były niekończące się trasy koncertowe. Chciałaby, by jego przyszła żona wiedziała, że mimo rozstań i odległości jego uczucie się nie zmienia. Poznali się, gdy Robert miał 14 lat. Są razem do dziś.

Ten straszny pająk, o którym śpiewa Robert Smith, prześladował go w młodości, wracał w snach, pożerał go kawałek po kawałku, a on budził się zlany potem. Najgorsza była świadomość, że kolejnej nocy potwór znów przyjdzie i nie ma przed nim ucieczki. Lullaby, czyli ta przerażająca kołysanka The Cure. Album Disintegration ukazał się 2 maja 1989 roku, więc wczoraj minęło dokładnie 37 lat od jego premiery. Rok wcześniej w życiu zespołu wydarzyło się naprawdę dużo. Najpierw dwa śluby. Paul Thompson poślubił Janet Smith, młodszą siostrę Roberta, a kilka miesięcy później sam Robert ożenił się z Mary Poole. Były blaski, ale były też cienie. Z zespołu odszedł Lothar Hartz. Jego problemy alkoholowe i coraz mniejszy wkład w pracę grupy stały się nie do udźwignięcia. Wkrótce potem ruszyły prace nad nowym materiałem. Do składu dołączył Roger O'Donnell, a sam Robert Smith, zbliżając się do 30, zaczął odczuwać niepokój. Uświadomił sobie, że wiele wielkich rockowych płyt powstało, zanim ich twórcy osiągnęli ten wiek. To go zmobilizowało i trochę przestraszyło. Zaczął komponować sam, a nowe utwory szybko przybrały mroczny, przygnębiający charakter. Ale Disintegration ostatecznie nie jest płytą przytłaczającą, to raczej spokojna, dopracowana opowieść, melancholijna, pełna tęsknoty, ale jednocześnie i piękna. A na dodatek był to pierwszy album The Cure, nagrany z myślą o formacie CD, dlatego na wersji winylowej zabrakło dwóch utworów, po prostu się nie zmieściły. Był straszny pająk, a teraz wyobraźmy sobie postapokaliptyczny świat. Nie ma prądu, nie działają przestery i efekty. I nagle okazuje się, że zombie w wersji Unplugged wcale nie jest takie straszne.

The Cranberries o marzeniach, dreams. Szczególnie tych związanych z miłością, choć wcale nie tak oczywistych. Bo tak jak zmienia się nasze życie, tak zmieniają się też marzenia i obrazy, które nosimy w sobie. W tym utworze Dolores O'Riordan uchwyciła moment, w którym marzenia przestają być tylko wyobrażeniem. W poetycki sposób opisała proces zakochania. Chwilę, gdy to, co wydawało się nierealne, nagle staje się możliwe, a potem wręcz nieuniknione. I to jest właśnie ten moment, w którym zaczynamy rozumieć, że to coś więcej. Napisałam to mojej pierwszej miłości, kiedy mieszkałam w Irlandii, mówiła w jednym z wywiadów. Dreams to piosenka pełna nadziei o pierwszym uczuciu, które potrafi uszczęśliwić do szaleństwa. Utwór powstał, gdy miała zaledwie 20 lat. To było The Cranberries w odsłonie akustycznej. Zespół sięgnął po swoje największe utwory i nagrał je na nowo. Album Something Else ukazał się 9 lat temu. Po jego premierze ogłoszono trasę koncertową, kameralną z orkiestrą na żywo w Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Niestety już w maju 2017 roku, tuż po jej rozpoczęciu, koncerty trzeba było odwołać. Powodem był zły stan zdrowia Dolores. A zaledwie kilka miesięcy później, w styczniu 2018 roku, świat obiegła wiadomość o jej nagłej śmierci. Something Else okazał się ostatnim albumem wydanym za jej życia. Dziś brzmi jak akustyczne pożegnanie, choć wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że nim się stanie. Za chwilę kolejne wspomnienie, ale najpierw przeniesiemy się do roku 2095. Do świata, w którym zamiast kwiatów widzimy ich plastikowe odpowiedniki, a romantyzm zastąpiła technologia. Świata doskonałego, błyszczącego i syntetycznego, w którym emocje nie zawsze nadążają. Ricky Clive, orkiestra.

Ticket to the Moon, Electric Light Orchestra. Niejednokrotnie opowiadałem o koncepcji płyty Time, wizji przyszłości doskonałej, syntetycznej, podporządkowanej technologii. I nagle okazuje się, że nawet coś tak niezwykłego jak bilet na Księżyc przestaje cieszyć. Bo najpiękniejsze podróże mają sens tylko wtedy, gdy można je z kimś dzielić. A w świecie roku 2095, gdzie technologia zastąpiła niemal wszystko, także uczucia, coraz trudniej o drugiego człowieka. Kogoś staroświeckiego, kto wciąż patrzy na rzeczywistość przez te same dwudziestowieczne okulary. Kogoś, kto rozumie, że nie chodzi o sam lot, tylko o to, z kim się tam leci. I właśnie o tym jest ta piosenka. O samotności w świecie, który miał być idealny. Przedwczoraj minęła druga rocznica śmierci Richarda Tendiego, klawiszowca, i kiedy wraca się do tej płyty, trudno nie zauważyć, jak ogromną rolę odegrały tu instrumenty klawiszowe. Time to jeden z najbardziej syntezatorowych albumów w historii zespołu. Ten album był przełomem. ELO, wcześniej kojarzone z symfonicznym rozmachem, skrzypcami, bogatymi aranżacjami, zanurzyło się w elektronikę i dźwięki, które w 1981 roku brzmiały jak przyszłość. A za dużą część tego brzmienia odpowiadał właśnie Richard Tandy. To jego pomysły sprawiły, że ta opowieść nie tylko mówi o przyszłości, ale naprawdę tak brzmi. Radio Centrum 89 FM, już minuta po 23. Teraz sięgniemy po album, na którym znalazła się bardzo osobliwa dedykacja. Całej nie mogę przeczytać na antenie, ale mogę zdradzić jedno. Został on między innymi zadedykowany wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie.

Mówił sam Freddie Mercury. W ten album włożyłem całe serce i duszę. Jest bardziej rytmiczny niż muzyka Queen, ale znalazło się na nim także kilka wzruszających ballad. Wszystkie piosenki traktują o miłości, o smutku i bólu, a jednocześnie są trochę trywialne i żartobliwe. Takie jak moja natura. Pierwotnie płyta miała nosić tytuł Made in Heaven, ale Freddie zmienił zdanie, jak sam przyznał. Nie wiedziałem, jaki tytuł wybrać. Zresztą dla mnie tytuły albumów są nieistotne. Liczy się to, czego słuchasz. Mr. Bad Guy to jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Powstał w czasie przerwy Queen, a Freddie, jak wiadomo, nie należał do ludzi, którzy potrafią usiedzieć w miejscu. Więc nagrał płytę i wyszło bardzo w jego stylu. Freddie miał wiele twarzy. Gwiazdy rocka, showmana, romantyka. Ale w domu był po prostu człowiekiem, który wracał do swoich kotów. Oscar, Tiffany, Delilah, Goliath, Miko, Romeo i Lili. To ich imiona. Według wieloletniego asystenta Petera Freestone'a Freddie potrafił poświęcić im więcej uwagi niż ludziom. A Billy Idol? On też wracał, ale do rzeczy, które koty Freddiego uznałyby za absolutnie nie do przyjęcia. Cradle of Love.

Tak właśnie brzmi Los Angeles widziany oczami Billy'ego Idola. Jest w tym coś symbolicznego, bo kilka miesięcy później Idol naprawdę zbliżył się do świata The Doors. Oliver Stone obsadził go w swoim filmie o Jimie Morrisonie. Miał zagrać jednego z jego najbliższych kompanów, uczestnika tych legendarnych nocnych eskapad. Ale los napisał inny scenariusz. W lutym 1990 roku Idol uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. Omal nie stracił nogi, a jego rola w filmie została drastycznie ograniczona. Na ekranie pojawia się tylko na moment. Nagrania, których słuchaliśmy, pochodzą z albumu Charmed Life, wydanego 36 lat temu. To płyta o tym, jak wspaniałe jest to życie i jak łatwo je zmarnować, co prawie mi się udało, mówił Billy Idol. A my teraz przenosimy się z Los Angeles do Rzeszowa. W naszych niedzielnych spotkaniach często wracamy do płyt, które coś zmieniły, otworzyły nowe drzwi, wyznaczyły kierunek. I bez tej, do której za chwilę zajrzymy, nie byłoby polskiego rocka. To od niej wszystko się zaczęło. Właśnie tutaj, w Rzeszowie. Ale tej historii nie byłoby bez tekstów Bogdana Loebla. Surowych i prawdziwych, czasem gorzkich, czasem buntowniczych, a czasem brutalnie szczerych. To on nadał tym piosenkom duszę. W latach 1964-1966 był prezesem Rzeszowskiego Klubu Literackiego. To właśnie wtedy poznał Stana Borysa i Tadeusza Nalepę. To spotkanie bez wątpienia zmieniło historię polskiej muzyki. A wczoraj Bogdan Loebl skończył 94 lata.

przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba, jej teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz,

Gdzie ty jesteś, cieniu? Tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła biela tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej.

Bogdan Loeb jako poeta zadebiutował w 1955 roku na łamach Dziennika Polskiego. Jako autor tekstów piosenek 10 lat później, a jego pierwszy blues powstał w 1968 roku. Nosił tytuł Przyszedł do mnie blues. Z czasem stał się autorem kilkuset utworów, bluesów i pieśni pisanych dla takich artystów jak Włodzimierz Nachorny, Blackout, Breakout, Niebieskoczarni, Jam, SBB, Krzysztof Cugowski, Nocna Zmiana Bluesa, Stare Dobre Małżeństwo czy Perfekt. Ale to tylko fragment jego dorobku, bo tę listę można by jeszcze bardzo długo rozwijać. W 2015 roku ukazała się książka Słucham głosu serca, wywiad rzeka przeprowadzony przez Jarosława Sawica. Obszerny wstęp napisał doktor habilitowany Mirosław Pęczak, a całości towarzyszy płyta z melorecytacjami i muzyką Józefa Skrzeka. Uwielbiam te momenty, kiedy muzyka po prostu płynie, kiedy nie musi niczego udowadniać, tylko opowiada. I właśnie taka jest kolejna płyta. Gordon Haskell, Henry's Bar.

Gordon Haskell był jednym z tych muzyków, którzy przez całe życie szli własną drogą, trochę z boku, trochę pod prąd. Zaczynał w latach 60., później na krótko dołączył do King Crimson, gdzie śpiewał i grał na basie. Po latach mówił, że odejście zespołu było najłatwiejszą decyzją w jego życiu. Był szkolnym kolegą Roberta Fripa, mieszkał w Londynie z Jimim Hendrixem, nagrywał z muzykami The Animals i współpracował z Cliffem Richardem. A mimo to przez dekady pozostawał artystą, którego wielki sukces omijał. Aż do 2001 roku, wtedy jego ballada How Wonderful You Are niespodziewanie podbiła BBC Radio 2. Album Harry's Bar pokrył się platyną. Gordon Haskell zmarł w październiku 2020 roku w wieku 74 lat. W ubiegły poniedziałek skończyłby 80. Tradycją naszych niedzielnych spotkań jest to, że na zakończenie wracamy do wielkich wspomnień. W ubiegłą środę minęła 73. rocznica urodzin Jana A.P. Kaczmarka, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Od dziecka był zanurzony w muzyce, matka zabierała go do poznańskiej filharmonii, a dziadek grał w kinie do niemych filmów. Zaczął komponować już w liceum, choć początkowo by wybrał studia prawnicze. Chciał zostać dyplomatą. Dopiero spotkanie z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego i współpraca z Teatrem Ósmego Dnia skierowały go na drogę muzyki. W latach 80. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Komponował dla teatru i filmu, współpracował z największymi wytwórniami, a w 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do Marzyciela. Zmarł 2 lata temu po długiej walce z chorobą. Zostawił po sobie muzykę, która przypomina, że marzenia naprawdę mają znaczenie. Bo jak w filmie, to one są cichą, a jednocześnie najpotężniejszą siłą, jaką mamy. Rafał Siniło, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Centrum.
1: Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej.